hitove. Najgolemite hitove v roka. To je Radio 1 Rock. Radio 1 Rock. Jedno Rock Radio. Come here, baby.